0: Słuchasz Free Radio, stacji radiowej naszego miasta. Free Radio Konserwę, zawsze i tylko piękna muzyka.
1: Io non so più cos'è normale, un'allucinazione.